0: città, una sola voce. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
3: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
2: Il biotestamento è questo.
5: Scusi, per il biotestamento?
1: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
5: Perché posso.
4: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: Alcide De Gasperi era un visionario.
7: Alcide De Gasperi був візіонером. Але його візія не зродилася з абстракційних ідеалів. Укштовтувало їм досвідчення чоловіка, який жив на пограничах зміняючихся імперіїв. Te słowa przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli dobrze oddają, kim był Alcide De Gasperi, polityk, który marzył o pokojowym zjednoczeniu narodów Europy. Zapraszamy na cykl odcinków specjalnych podcastu Historia i Fakty. Opowiadamy w nich o ludziach, którzy ukształtowali Europę, jej tożsamość i wartości. Oto historię matek założycielek i ojców założycieli. Alcide De Gasperi urodził się w drugiej połowie XIX wieku, w części Cesarstwa Austro-Węgierskiego, w której mieszkali głównie Włosi. Ten zagorzały przeciwnik faszyzmu w 1943 roku założył partię Chrześcijańska Demokracja. Po II wojnie światowej został pierwszym premierem Republiki Włoskiej. Funkcję tę sprawował do 1953 roku. Wraz z Konradem Adenauerem i Robertem Schumannem aktywnie działał na rzecz jedności europejskiej. Pozostawił po sobie ideę, że narody i ludzie mogą osiągnąć więcej, gdy współpracują. Urodził się w Trydencie, regionie pogranicza. Doświadczył przełomu epok. Potrafił patrzeć poza granice i horyzont historyczny. Dlatego był w stanie wyobrazić sobie zjednoczoną Europę. Świat, w którym różnorodność stanowiłaby o sile wielkiego wspólnego projektu. Alcide De Gasperi urodził się 3 kwietnia 1881 roku w górach Trydentu Górnej Adygi, znanego również jako Tyrol Południowy. Region ten należał wówczas do Cesarstwa Austro-Węgierskiego. Wychował się w biednej rodzinie pobożnych katolików. W 1900 roku przeprowadził się do Wiednia, aby studiować filologię. Zaczął tam działać w katolickim ruchu studenckim. Po ukończeniu studiów wrócił do Trydentu, gdzie pracował jako dziennikarz dla katolickiej gazety. Brał udział w kampaniach na rzecz poszerzenia praw mniejszości włoskiej. Kiedy w 1918 roku rozpadło się Cesarstwo Austro-Węgierskie, Trydent włączono do Włoch. Rok później De Gasperi został współzałożycielem Włoskiej Partii Ludowej. W 1921 roku wybrano go do włoskiego parlamentu. W latach 20. Mussolini umacniał swoją władzę we Włoszech. W 1926 roku faszyści zdelegalizowali wszystkie inne partie polityczne, w tym Włoską Partię Ludową. Jej przywódcy albo usunęli się z życia politycznego, albo zostali wygnani z kraju. De Gasperi został aresztowany w 1927 roku i skazany na 4 lata więzienia. Uwolniono go dzięki interwencji papieża Piusa XI. Przez 14 lat pracował jako bibliotekarz w Watykanie. W tym czasie zastanawiał się, jak pogodzić swoje wartości religijne z działalnością polityczną. W końcu napisał Koncepcję odbudowy, publikację, która stała się kamieniem węgielnym chrześcijańskiej demokracji. Było to ugrupowanie, które De Gasperi założył potajemnie w 1943 roku. Po upadku faszyzmu De Gasperi przewodził swojej nowo powstałej partii i został premierem. Funkcję tę sprawował do 1953 roku. Odbudował Włochy na fundamencie nowej konstytucji republikańskiej i silniejszych instytucji demokratycznych. Wykorzystał też ożywienie gospodarcze. Przeprowadził reformy dotyczące praw wyborczych dla kobiet, mieszkalnictwa, gruntów, rozwoju południa Włoch i inwestycji w energię. De Gasperi był zdecydowanym zwolennikiem współpracy między państwami. Wierzył, że należy pilnie odbudować pozycję Włoch na arenie światowej. Reprezentował Włochy na konferencji pokojowej w Paryżu 10 sierpnia 1946 roku, kiedy to kraj ten ponownie przyjęto do społeczności międzynarodowej. Gdy zabieram głos na tym forum światowym, czuję, że wszystko poza państwa uprzejmością jest przeciwko mnie. To przede wszystkim mój status byłego wroga sprawia, że czuję się jak oskarżony. I fakt, że zostałem tu wezwany po tym, jak najwybitniejsi z was, po długiej i żmudnej debacie, wyciągnęli już swoje wnioski. De Gasperi przekonywał Włochy do udziału w amerykańskim planie Marshalla i do przystąpienia do NATO. A wszystko to w czasie, gdy w kraju tym działała jedna z największych partii komunistycznych w Europie Zachodniej.
6: De
7: Gasperi rozumiał, że przyszłość Włoch zależy od przyszłości Europy. Przyszłości innej niż przeszłość. I udało mu się to. Rozumiał potrzebę kompromisów, ale nigdy nie godził się na nie w sprawie wartości,

0: należy znieść granice. De Gasperi poparł deklarację Schumana, która doprowadziła do utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Promował też ideę wspólnej europejskiej polityki obronnej. W 1951 roku na forum Zgromadzenia Rady Europy w Strasburgu wygłosił po francusku przemówienie na temat znaczenia Europejskiej Wspólnoty Obronnej. Jeśli tylko stworzymy wspólną administrację, ale nie będzie woli politycznej i organizacji na szczeblu centralnym, która pozwoli zebrać, skonkretyzować i scalić interesy narodowe w wyższą formę, ryzykujemy, że projekt europejski będzie pozbawiony żaru i impetu, które mają poszczególne kraje. De Gasperi zdecydowanie wierzył, że działania na rzecz zjednoczenia Europy przyniosą kontynentowi pokój i demokrację. Wyobrażał sobie, że zjednoczona Europa nie zastąpi państw narodowych, ale będzie partnerstwem, w którym kraje wspierają się i wzmacniają. Dorastanie w regionie przygranicznym, życie pod rządami faszystów i przynależność do mniejszości uświadomiły mu dobitnie, że Europa musi się zjednoczyć, aby uleczyć rany wojny i zapobiec przyszłym okrucieństwom. Wizję tę podzielał też z innymi budowniczymi Unii Europejskiej, Robertem Schumanem i Konradem Adenauerem. Chociaż Alcide de Gasperi zmarł w 1954 roku i nie zobaczył na własne oczy, jak zrealizowano jego marzenie, uznaje się go za kluczową postać w historii integracji europejskiej. Jego spuścizną są dzisiejsze wartości i instytucje Unii Europejskiej. Taką Europę wyobrażał sobie Alcide de Gasperi. Europę, w której granice nie ograniczają ambicji, a współpraca prowadzi do wspólnego dobrobytu. Europę, którą musimy nadal budować dla przyszłych pokoleń. Europę opartą na wartościach, które przekładają się na rozwiązania. Dziś i każdego dnia pamiętajmy o nim. Szanujmy jego dziedzictwo i realizujmy jego wizję.
1: Realizzeremo la sua visione.
0: Była to audycja Europarl Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.

0: дотриманням екологічних принципів. Це означає, що треба саджати певні дерева в певному місці з певною метою. Для досягнення цієї мети ЄС та його держави-члени впроваджують різні політичні заходи та ініціативи, спрямовані на підтримку відновлення лісів. Це охоплює фінансування проєктів з лісовідновлення та лісорозведення, забезпечення методів сталого управління лісами та створення екологічних коридорів. Відновлюючи пошкоджені лісові екосистеми та сприяючи методам сталого управління лісами, ЄС може зробити свій внесок у пом'якшення зміни клімату та збереження біорізноманіття в усьому світі. Ви можете прослухати більше подкастів на веб-радіо Європейського парламенту «Europarl Radio».
1: Czas zagłosować. W tym roku między 6 a 9 czerwca miliony obywateli Unii wezmą udział w wyborach europejskich i zadecydują o jej przyszłości. Parlament Europejski jest jedyną instytucją unijną, której członkowie wybierani są w wyborach bezpośrednich. Te wybory to największe wydarzenie demokratyczne na świecie. W tej serii podcastów krok po kroku wyjaśniamy, co trzeba wiedzieć o nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego. W tym odcinku omówimy, jak rozdzielane są mandaty wśród państw członkowskich. Parlament Europejski jest organem prawodawczym Unii Europejskiej. Reprezentuje interesy milionów obywateli Unii z 27 państw członkowskich. Podział mandatu w Parlamencie Europejskim świadczy o tym, jak bardzo Unia jest przywiązana do demokracji i reprezentacyjności. W tym roku wybieramy 720 posłów do Parlamentu Europejskiego. W nowej kadencji będzie więc o 15 posłów więcej niż obecnie. Aby lepiej zrozumieć, jak działa proces demokratyczny w Unii, przyjrzyjmy się bliżej temu, jak przydziela się mandaty poszczególnym krajom Unii. Zasady znajdziemy w traktacie z Lizbony. Przewiduje on, że podziału mandatów między państwa członkowskie dokonuje się przy użyciu systemu zwanego degresywną proporcjonalnością. Czyli każdy kraj ma przypisaną odpowiednią liczbę mandatów. Większe kraje mają więcej miejsc, a mniejsze mniej. Europosłowie z większych krajów reprezentują również więcej osób niż posłowie z mniejszych krajów. Na przykład, ponieważ Niemcy są krajem o największej liczbie ludności w Unii, mają najwięcej mandatów – 96. Z kolei mniejsze kraje, takie jak Malta, Luksemburg i Cypr, mają najmniej mandatów – 6. Równocześnie Niemcy mają jeden mandat na mniej więcej 860 tysięcy mieszkańców, natomiast Malta ma jeden mandat na 90 tysięcy mieszkańców. Dzięki temu głos każdego obywatela ma taką samą wagę, niezależnie od kraju, w którym mieszka. Po wyborze europosłowie zasiadają w grupach politycznych zorganizowanych zgodnie z przynależnością polityczną, a nie narodowością. W dziewiątej kadencji trwającej od 2019 do 2024 roku istniało 7 grup politycznych. Ale ich liczba nie jest nigdzie ustalona. Grupę polityczną może powołać co najmniej 23 posłów z przynajmniej 1/4 krajów Unii. Po czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego nowy podział mandatów będzie odzwierciedlać zróżnicowany krajobraz polityczny Europy. Parlament Europejski odgrywa ważną rolę w Unii Europejskiej. Kształtuje kierunki polityki i przepisy prawa, które mają wpływ na życie milionów ludzi w całej Unii. To tylko jeden z powodów, dla których Twój głos jest tak ważny w wyborach. Twój głos zadecyduje o tym, kto będzie Cię reprezentować w Parlamencie Europejskim, kto będzie opracowywać nowe przepisy i kto wpłynie na skład Komisji Europejskiej. Te decyzje mają z kolei bezpośredni wpływ na Twoje życie codzienne i życie wielu innych mieszkańców Unii Europejskiej. Demokracji nie należy uznawać za oczywistość. Jest ona wspólnym osiągnięciem i wszyscy jesteśmy za nią odpowiedzialni. Każdy z nas może tu odegrać ważną rolę. Więcej podcastów znajdziesz na Europarl Radio, stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
2: Schengen.
3: Schengen.
2: Schengen.
3: Schengen.
2: Schengenský prostor ve své současné podobě zahrnuje území 27 evropských zemí, včetně 23 členských států Unie, jakož i Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska. V jeho rámci je možné volně cestovat z jednoho státu do druhého bez hraničních kontrol, bez ohledu na to, jaký druh hranice překračujete, zda pozemní, námořní nebo vzdušnou. Kontrolou je třeba projít pouze při překračování vnější hranice, tedy hranice mezi členským státem Schengenu a třetí zemí, například mezi Polskem a Ukrajinou. Nedávno se k schengenskému prostoru přidalo několik nových členů. Chorvatsko do něj vstoupilo 1. ledna 2023. Kromě toho se unijní země na konci roku 2023 jednomyslně rozhodly dát zelenou odstranění hraničních kontrol s Bulharskem a Rumunskem na vnitřních vzdušných a námořních hranicích Unie, a to k 31. březnu 2024. Rozhodnutí o zrušení kontrol na pozemních hranicích však bude přijato později. To znamená, že pouze dva členské státy nebudou součástí schengenského prostoru, a sice Irsko a Kypr. Tato země v současné době prochází hodnocením, zda splňuje všechna požadovaná kritéria pro vstup do tzv. Bezhraniční zóny. Naproti tomu Irsko není právně vázáno vstoupit do schengenského prostoru, ale může o to kdykoliv požádat. Je však důležité poznamenat, že všichni občané Unie mají právo na volný pohyb bez ohledu na to, zda jsou státními příslušníky země, která vstoupila do schengenského prostoru, či nikoli. Při překračování hranice mezi státem, který je členem Schengenu, a členským státem Unie, který součástí tohoto prostoru není, jsou unijní občané v zásadě podrobeni pouze krátké hraniční kontrole, která má ověřit jejich totožnost. Pokud jde o státní příslušníky třetích zemí, harmonizovaly státy schengenského prostoru podmínky a postupy pro získávání krátkodobých víz. Ty jejich držitelům umožňují volný pohyb v rámci Schengenu po dobu až 3 měsíců, a to v rámci období o maximální délce půl roku. Ne všichni státní příslušníci třetích zemí však musí žádat o schengenské vízum. Například američtí nebo australští občané jsou od této povinnosti osvobozeni. Schengen ale neznamená bezpodmínečné odstranění všech druhů kontrol souvisejících s cestováním. V tomto ohledu je zásadní mít na paměti rozdíl mezi hraničními a bezpečnostními kontrolami. Ty se provádějí z bezpečnostních důvodů, například na letištích, a vztahují se také na osoby, které cestují v rámci Schengenu.
3: Libre circulation des personnes.
4: Schengen.
5: Schengen.
6: Schengen.
7: Schengen.
8: It's based on co-decision.
9: Problems at the border.
10: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
11: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled?
12: Lot of anxiety about Schengen.
2: Cestující může být rovněž povinen předložit doklad osvědčující jeho totožnost, aby prokázal, že je platným držitelem své letenky. Zároveň zde stojí za zmínku, že výjimečně může stát schengenského prostoru dočasně znovu zavést hraniční kontroly, pokud zjistí vážné ohrožení svého veřejného pořádku nebo vnitřní bezpečnosti. Tuto možnost v praxi několikrát uplatnila například Francie, která obnovila hraniční kontroly kvůli teroristickým hrozbám. Schengen tedy není jen o usnadnění cestování, ale také o zachování bezpečnosti celého prostoru. Schengenský informační systém je speciální databáze, která umožňuje policii a dalším příslušným veřejným orgánům kládat a ověřovat informace mimo jiné o pohřešovaných nebo hledaných osobách. Jedná se o platformu pro spolupráci mezi donucovacími orgány z různých zemí, která přispívá k zachování vysoké úrovně bezpečnosti, zejména pokud jde o vnější hranice schengenského prostoru.
4: Schengen.
5: Schengen.
6: Schengen.
7: Schengen.
2: Podíváme-li se do historie, sahají počátky Schengenu do roku 1985, kdy se pětice členských států Unie rozhodla zrušit kontroly na svých vnitřních hranicích. Tato iniciativa souvisela s rozmachem evropské integrace po druhé světové válce a cílila na budování vzájemné důvěry skrze odstranění hranic. Název samotné oblasti pochází od lucemburské obce Schengen, kde byla původní dohoda zakládajícími státy podepsána. Takzvané schengenské acquis, což je celkový soubor toho, co dnes tvoří šengenské dohody a související předpisy, je již přibližně 20 let nedílnou součástí práva Unie, a to od doby, kdy bylo začleněno do jeho rámce Amsterdamskou smlouvou. V současné době, více než 30 let po podpisu šengenské dohody, může volně cestovat více než 400 milionů občanů žijících v tomto prostoru. Ten nejen usnadňuje pohyb osob, ať už pro obchodní nebo rekreační účely, ale také posiluje evropské hospodářství a zlepšuje kvalitu našeho každodenního života. Jedná se tedy o jeden z největších úspěchů projektu evropské integrace.
4: Banks play a vital role in our everyday lives. We trust them to keep our money safe, rely on them for loans when we want to buy a flat or a house, and use them to transfer money across the world. And just as we count on our banks to help manage our money, the EU depends on its own banks to carry out key tasks and achieve its goals.
5: You will have certainly heard of the European Central Bank, but do you know how its decisions affect your wallet? And are you aware that there is also a European Investment Bank with its own specific mission? Let's take a closer look at them both.
4: First of all, let's talk location. The European Central Bank, or ECB for short, has its headquarters in Frankfurt. Frankfurt is Germany's most important financial hub, and the city is home to the biggest airport in the country. This makes it an ideal location for domestic and international travel, including business trips. It was no accident that the EU chose Frankfurt as the base for this important financial institution. The same goes for the headquarters of the European Investment Bank, also known as the EIB. It is located in Luxembourg, a major international financial center and a founding member of the European Economic Community, a predecessor of the EU as we know it today.
5: Now, what are the roles of these two large financial institutions? The European Central Bank looks after the euro, together with the national central banks of the countries that use it as their currency. Its main job is to develop and implement monetary policy across the euro area. It has to keep prices stable and aim for an inflation rate of 2% over the medium term. And why 2%? Well, because both high and low inflation can harm the economy in the long run. When inflation is high, prices go up quickly, leaving our wallets emptier. If inflation is persistently high, we won't be able to buy the same amount of goods and services as before. That's why it's in the euro system's interest to keep inflation rates at 2% over the medium term and avoid losing any customers on its markets. It's important to maintain trust in the system. Very low inflation, on the other hand, can be just as damaging, as it can lead to cuts in salaries and lower employment rates. This means that prices may drop, but people won't be able to afford much if they earn less or struggle to find a job. The ECB has several tools at its disposal to influence the euro area economy. For example, it can set key interest rates to keep prices stable. It is also in charge of ensuring that payment systems, such as credit and debit cards, function properly and smoothly. This helps to make it faster, safer, and easier to transfer money across Europe or pay without using cash. But the ECB does not only oversee cashless payments, it also authorizes the printing of the euro banknotes, which we use to pay for everyday goods and services. And it has another key task. The ECB supervises European banks to make sure they're operating properly and that they can handle any financial problems they may face.
4: Now let's explore the role of the European Investment Bank. Its mission is very different from that of the European Central Bank. The EIB describes itself as the lending arm of the European Union because it lends money to projects that support the EU's goals. This covers a wide range of sectors such as health, education, and housing. But where does the money come from? Not from the EU budget, as you may have thought. In fact, the bank borrows the funds itself, mainly on capital markets through bonds, and then lends the money to these projects on favourable terms. Around 90% of these loans are granted within the EU. If you run a business or work in the public sector and have a project that is in line with the EU's goals, you can apply for an EIB loan. The bank will then assess whether you're eligible and check that you meet its lending objectives and have a well-developed business plan. The EIB is not only one of the biggest multilateral financial institutions in the world, it is also among the largest providers of climate finance. As well as being the EU's lending arm, it calls itself the Climate Bank. It places the fight against climate change at the heart of its work and invests in a sustainable future for all. The EIB also supports clean energy and innovation. Its engineers, scientists, economists, and bankers collaborate with companies, governments, and NGOs in 160 countries to create a greener future. The EIB thus shares the full range of European expertise and innovation with clients across the world.
5: As we've seen, the EU's two banks have distinct yet equally important missions. To sum up, the European Central Bank is primarily responsible for monetary policy. Its aim is to keep prices in the euro area stable and make sure that the economy stays on track so that we have enough money in our pockets. The European Investment Bank, on the other hand, gives cash flow to projects that benefit us all. It invests in a safer and more environmentally friendly future for people. While the two banks have different tasks, one thing is for sure. They are equally important to the EU's economy, and they play a central role in securing a prosperous future for Europe.

0: Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Meer informatie is te vinden op onze website.
1: Schengen.
2: Schengenområdet omfattar idag 27 länder i Europa, 23 EU-länder plus Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz. I det här området kan man resa fritt från ett land till ett annat utan in- och utresekontroller, oavsett om man reser till lands, till sjöss eller med flyg. Det innebär att de enda gränskontrollerna sker vid de yttre gränserna, alltså mellan ett land som är med i Schengen och ett land som inte är det, till exempel mellan Polen och Ukraina. Schengenområdet har nyligen fått flera nya medlemmar. Kroatien kom med den 1 januari 2023. Dessutom beslutade EU-länderna enhälligt i slutet av 2023 att slopa gränskontrollerna till och från Bulgarien och Rumänien vid EUs inre luft- och sjögränser från och med den 31 mars 2024. Beslutet om att avskaffa kontrollerna vid landgränserna ska fattas senare. Det här betyder att det nu bara är två EU-länder som inte ingår i Schengen, Irland och Cypern. Cypern utvärderas just nu för att se om landet uppfyller alla krav för att få ansluta sig till det gränslösa Schengen.
1: Libre circulation des personnes.
3: Schengen.
1: It's based on co-decision.
4: Problems at the border.
5: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
4: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
2: Irland är inte juridiskt bundet att ansluta sig till Schengenområdet, men kan när som helst ansöka. Men vad vi inte får glömma är att alla EU-medborgare är fria att röra sig över hela EU, oavsett om deras land har anslutit sig till Schengenområdet eller inte. När man passerar en gräns mellan ett EU-land som tillhör Schengen och ett som inte gör det, blir det för EU-medborgare bara fråga om en smärre gränskontroll, där bara identiteten kollas. För medborgare i länder utanför EU har Schengenländerna enhetliga villkor och förfaranden för att ansöka om korttidsvisum. Med ett sånt kan man röra sig fritt inom Schengenområdet i upp till 3 månader varje 6 månaders period. De som inte är EU-medborgare behöver inte alla ha något Schengenvisum i passet. Personer från USA och Australien till exempel slipper ansöka om det.
1: Schengen.
2: Schengen innebär tyvärr inte att man slipper alla sorters kontroller när man reser. Här är det viktigt att hålla isär gräns- och säkerhetskontroller. De senare utförs av säkerhetsskäl på bland annat flygplatser. Och även de som reser inom Schengenområdet måste gå igenom dem. En passagerare kan till exempel få styrka sin identitet för att visa att namnet på biljetten verkligen stämmer. Glöm inte heller att gränskontroller i undantagsfall kan återinföras tillfälligt om den allmänna ordningen eller den inre säkerheten allvarligt hotas i ett Schengenland. Det här har hänt några gånger, till exempel när Frankrike återinförde gränskontroller på grund av terroristhot.
1: Schengen.
2: Schengen handlar alltså inte bara om att underlätta resandet, utan också om att se till att hela området är tryggt och säkert. Schengenländerna har ett informationssystem som polisen och andra myndigheter använder för att föra in och få ut uppgifter om bland annat saknade eller efterlysta personer. Där kan brottsbekämpande organ från olika länder också samarbeta och se till så att säkerheten hålls på en hög nivå, särskilt när det gäller Schengenområdets yttre gränser. Nu till lite historia. Schengenområdet tog sin början 1985 när 5 EU-länder tog beslutet att avskaffa kontrollerna vid de inre gränserna. Man ville främja den europeiska integrationen efter andra världskriget och bygga upp ett förtroende länderna emellan genom att riva gränshindren. Själva namnet Schengen kommer från en liten kommun i Luxemburg där det ursprungliga avtalet undertecknades av de första medlemsländerna. Det så kallade Schengenregelverket, Schengenavtalet och de bestämmelser som hör till det, har varit en integrerad del av EUs lagstiftning i ungefär 20 år nu, tack vare Amsterdamfördraget. Idag, över 30 år efter att Schengenavtalet undertecknades, kan över 400 miljoner människor i Schengenområdet resa fritt. Schengen underlättar inte bara människors resande, oavsett om det gäller affärs- eller fritidsresor, utan ger en skjuts åt EUs ekonomi och förbättrar livskvaliteten för oss alla. Det får därför anses vara en av det europeiska integrationsprojektets största framgångar.
6: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich jest niezależnym i bezstronnym organem, który pomaga obywatelom, przedsiębiorstwom i organizacjom, gdy napotykają oni problemy w kontaktach z administracją Unii. Rzecznik bada przypadki niewłaściwego administrowania w instytucjach i organach Unii. W ten sposób działa jako pośrednik między obywatelami a instytucjami europejskimi. Termin Rzecznik Praw Obywatelskich odnosi się zarówno do organu, jak i osoby stojącej na czele tego niezależnego urzędu. Każdego roku Rzecznik Praw Obywatelskich składa parlamentowi sprawozdanie ze swojej działalności. Rzecznika Praw Obywatelskich wybiera Parlament Europejski na odnawialną 5-letnią kadencję. Od grudnia 2024 roku funkcję tę pełni Teresa Anginio, niezależna ekspertka w dziedzinie praw człowieka i badaczka uniwersytecka. Jest ona również członkinią Komitetu Nadzoru Europejskiego Urzędu do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych, a wcześniej była zastępcą Rzecznika Praw Obywatelskich Portugalii. Przed nią stanowisko Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich od lipca 2013 roku piastowała Emily O'Reilly, była irlandzka dziennikarka. Zastanawiasz się pewnie, co kryje się pod ogólnym terminem niewłaściwe administrowanie. Cóż, chodzi o nieprawidłowości administracyjne, niesprawiedliwe traktowanie i dyskryminację, ale także nadużycia władzy, niewłaściwą politykę rekrutacyjną, czy brak odpowiedzi lub odmowę dostępu do informacji będących przedmiotem zainteresowania publicznego. Skarżący muszą jednak najpierw skontaktować się z instytucją, która w ich ocenie dopuściła się nieprawidłowości, i spróbować problem rozwiązać bezpośrednio. Dopiero potem, jeśli sytuacja pozostanie nierozwiązana, mogą zwrócić się do Rzecznika Praw Obywatelskich. Skargi można składać w dowolnym z 24 języków urzędowych Unii Europejskiej. Jako bezstronny organ, Rzecznik Praw Obywatelskich nie otrzymuje instrukcji od żadnego rządu ani organizacji. Może wszczynać dochodzenia z własnej inicjatywy, ale nie może badać spraw będących przedmiotem postępowania sądowego. Rzecznika Praw Obywatelskich można odwołać, ale takie prawo ma tylko Trybunał Sprawiedliwości. Może to mieć miejsce w wyjątkowych okolicznościach i na wniosek Parlamentu Europejskiego, jeżeli rzecznik nie spełnia już warunków wymaganych do wykonywania funkcji lub jeżeli dopuścił się poważnego uchybienia. Jak interweniuje Rzecznik Praw Obywatelskich? Pierwszym, bardzo prostym sposobem na rozwiązanie problemu jest po prostu poinformowanie o nim danej instytucji. Jeśli to nie wystarczy, rzecznik próbuje osiągnąć polubowne porozumienie. Jeśli to się nie powiedzie, rzecznik może wydać zalecenia danej instytucji. A jeśli instytucja nie zaakceptuje zaleceń, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich może przedłożyć specjalne sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu, który następnie musi podjąć niezbędne działania. Weźmy przykład z lipca 2024 roku. W 5 odrębnych dochodzeniach ówczesna Rzecznik Praw Obywatelskich Emily O'Reilly stwierdziła niewłaściwe administrowanie przez Europejski Urząd Doboru Kadr, lepiej znany jako EPSO. Uznała, że urząd niewłaściwie rozpatrywał skargi dotyczące internetowych testów rekrutacyjnych. Kandydaci skarżyli się na problemy z uruchomieniem testów, nieprawidłowe działanie narzędzi na platformie testowej i zbyt długi czas oczekiwania. W jednej ze spraw rzecznik zasugerowała, aby EPSO zbadało, czy można sprawdzić wstecz w dokumentacji techniczne aspekty odbytego testu i zobaczyć, jak funkcjonowały różne narzędzia. EPSO powinno, o ile to możliwe, nalegać na uwzględnienie tej funkcji w następnej umowie z dostawcą testów zdalnych. W pozostałych 4 dochodzeniach Emily O'Reilly poprosiła EPSO, by urząd skontaktował się ze skarżącymi i znalazł odpowiednie i sprawiedliwe rozwiązanie dostosowane do danej sytuacji. Ale to nie wszystko. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich rozpatruje konkretne skargi, ale może też pracować nad szerszymi kwestiami politycznymi. Zwraca uwagę na interes publiczny i bada kwestie dotyczące instytucji Unii i demokratycznego procesu decyzyjnego. Weźmy ponownie przykład EPSO. Rzecznik przeprowadziła tych 5 dochodzeń w tym samym czasie, co inne dochodzenie w sprawie korzystania przez EPSO z testów zdalnych. Prowadziła je z własnej inicjatywy. We wnioskach z tego dochodzenia zasugerowała, że EPSO powinno zadbać o to, by wymagania techniczne nie były niekorzystne dla niektórych kandydatów, ani nie uniemożliwiały im zdalnego zdawania testów. Zaleciła także, aby kandydaci mogli skorzystać z instrukcji dotyczących rozwiązywania problemów i składania skarg podczas testów. EPSO powinno też uaktualnić swoje wytyczne dotyczące składania skarg. Emily O'Reilly zasugerowała również, że EPSO powinno dopilnować, aby kandydaci mogli znów przystępować do testów w ośrodkach, jeśli urząd nie rozwiąże problemów dotyczących równości szans podczas testów zdalnych. Należy jednak zauważyć, że Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich nie może badać skarg dotyczących krajowych, regionalnych lub lokalnych organów administracji w państwach członkowskich, nawet jeśli skargi te dotyczą spraw unijnych. W takich przypadkach właściwymi organami są rzecznicy krajowi lub regionalni. Każdego roku Biuro Rzecznika rozpatruje ponad 700 skarg z całej Unii Europejskiej i otwiera ponad 350 postępowań. Pomaga osobom fizycznym, przedsiębiorstwom i organizacjom, które napotykają problemy w kontaktach z administracją Unii. Przyczynia się do tego, że Unia Europejska funkcjonuje sprawnie. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej podcastów znajdziesz na stronie radia internetowego Europarl Radio.
7: Ante la carrera mundial cada vez más intensa por el dominio tecnológico, donde la inteligencia artificial, la 5G y las tecnologías ecológicas son clave para el progreso, la Unión reconoce la necesidad urgente de una respuesta firme. Desde esta perspectiva, en 2020, la Comisión Europea puso en marcha una estrategia conocida como un nuevo modelo de industria para Europa. ¿Cuál es su objetivo? Hacer que la industria europea sea más ecológica, más digital y más competitiva a escala mundial, reforzando al mismo tiempo la autonomía industrial y estratégica de la Unión. La realidad es que, si la comparamos con otros actores mundiales como China, Europa se ha quedado atrás en materia de tecnologías críticas. En respuesta a la evidente brecha en innovación y a la producción y adopción de estas tecnologías, la Comisión presentó una propuesta para establecer la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa, conocida como STEP. Esta plataforma es una respuesta medida para abordar las importantes necesidades de inversión de las industrias de la Unión y tiene como objetivo garantizar que estas no solo alcancen a los líderes mundiales, sino que también se aseguren una posición de liderazgo en la escena internacional. Estás escuchando el programa Apostando Fuerte por Mejorar la Legislación. En este episodio exploraremos la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa, conocida como STEP. Veremos cómo la plataforma pretende reforzar la soberanía de la Unión, reducir sus dependencias estratégicas y allanar el camino para una Europa más competitiva y resiliente en el panorama tecnológico en constante evolución. Países de todo el mundo están adoptando medidas específicas para apoyar a las industrias que se esfuerzan por lograr cero emisiones netas y avanzar en las tecnologías digitales. Por ejemplo, en 2023, Canadá introdujo el Plan Hecho en Canadá, que incluye un conjunto de herramientas para la inversión en la economía limpia. China, por su parte, ya es uno de los líderes mundiales tanto en el sector financiero como tecnológico. Su Plan Industrial de 2025, Hecho en China, tiene como objetivo mejorar la competitividad mediante una posición más destacada en la fabricación global, el desarrollo de nuevas tecnologías y la reducción de la dependencia de proveedores extranjeros. Como respuesta a estos planes, la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa destinaría financiación a proyectos que apoyen el desarrollo y la fabricación de tecnologías profundas y digitales. Entre ellas, figuran la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, las tecnologías limpias que aprovechen las fuentes de energía renovables como la solar y la eólica, y las biotecnologías como los biofármacos. Ante las transiciones ecológica y digital, STEP también está diseñada para ayudar a la Unión a reducir las dependencias estratégicas, contribuyendo así a un panorama tecnológico más autosuficiente y resiliente. Pero, ¿cómo financiar a la Unión esta iniciativa de inversión? STEP pretende aprovechar los instrumentos existentes de la Unión reprogramando fondos e introduciendo un presupuesto adicional de 10.000 millones de euros. La inversión potencial global a través de la plataforma podría alcanzar los 160.000 millones de euros. Como se destaca en la propuesta de la Comisión, recurrir principalmente a los fondos existentes de la Unión aporta tres ventajas clave: garantizar que la financiación pueda desembolsarse más rápido, abrir mayores posibilidades para combinar fuentes de financiación y, por último, dar lugar a un uso más eficiente de los fondos europeos. Esta inyección de fondos se dirige a proyectos estratégicos que fomentan el desarrollo de tecnologías digitales, limpias y biotecnologías, a fin de abordar los desafíos de las transiciones ecológica y digital. Una característica única de STEP es el sello de soberanía, un sello de calidad que la Comisión otorgará a los proyectos que contribuyan a los objetivos de STEP. No es solo una etiqueta, es una herramienta para atraer inversiones públicas y privadas. Asimismo, otro componente clave de STEP es la creación de un portal de soberanía. Este portal es un sitio web público que sirve de puente entre posibles inversores y proyectos que contribuyen a las transiciones ecológica y digital en la Unión.

Wyobraź sobie, jest początek pracowitego tygodnia. Zaplanowałaś budżet na posiłki i zakupy. Cóż, prawie wszystkie zakupy, bo jest jedna rzecz, której nie wzięłaś pod uwagę – środków higieny menstruacyjnej. Nie można z nich zrezygnować, a nie są tanie ani łatwo dostępne. Dla milionów kobiet, dziewcząt i osób miesiączkujących w całej Europie higiena menstruacyjna jest comiesięczną mitręgą. Na tym polega ubóstwo menstruacyjne. Oznacza ono niewystarczający dostęp do środków higieny i niewłaściwe warunki sanitarne. I choć może się to wydawać problemem osobistym, jest to kwestia bardziej złożona.